zawsze w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni.